singa manja singa manja mampu singa manja madingele singa singa manja singa manja mampu singa manja madingele singa makiele ni tumbi mawenge makiele ni maye singa somona oh. Singa belili singa belili bambuwa singa badingele singa singa belili singa belili bambuwa singa badingele singa singa so hey oh singa so belongi singa so hey oh singa so